0: Playlista subotom od 12.
1: Mesto broj 2.
0: Tame Impala. Dracula. Playlista. Glasi za svoje omiljene hitove na aplikaciji i sajtu playradio.rs.
1: Glasajte što pre.
2: No hablo español.
3: No hablo español.
4: ¿Qué pasó?